0: Gaho,
1: mi adoto nu jole.
0: Do jong tun, kanwe, a foto nu kunokbo, taunkwi, a tongoji.
2: 96.5 MHz.
0: Do hodo nu wekete fraternite ton. Mina donk ba vi bombo miton le dakpa. Bo, nu amewe miton le, a jojaja miton le. Do nu ese miton le.